0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 26 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Wracamy do sprawy tymczasowego składowiska odpadów w Nowej Wilejce, o wynikach przeprowadzonych badań, zapowiedzianym usunięciu odpadów oraz obawach związanych z ich przeniesieniem na ulicę Sendielu porozmawiamy z kanclerzem Ministerstwa Środowiska Władysławem Kondratowiczem. Polskie Dni Młodzieży KDM w Szumsku dobiegły końca, pozostawiając po sobie wiele emocji, nowych znajomości i ważnych rozmów. O atmosferze wydarzenia, reakcjach uczestników i momentach, które najmocniej zapadły w pamięć, porozmawiamy z jedną z organizatorek, Anną Borkowską. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Po weekendowej burzy w części Litwy nadal występują problemy z łącznością komórkową. Urząd Regulacji Łączności informuje jednak, że sytuacja stopniowo się poprawia. Do pracy wraca coraz więcej stacji bazowych. Obecnie około 50 tysięcy użytkowników wciąż nie ma dostępu do dobrej jakości połączenia lub jest całkowicie pozbawionych zasięgu. Jak wyjaśnia przedstawiciel Urzędu Regulacji Łączności Darius Kulejsius, podczas nawałnicy przestało działać kilkaset stacji bazowych. Problem był szczególnie poważny tam, gdzie burza i związane z nią awarie energetyczne objęły większy obszar. W takich sytuacjach jednocześnie przestawały działać stacje należące do różnych operatorów, dlatego użytkownicy nie mogli po prostu połączyć się z siecią innego dostawcy. Zdaniem urzędu ostatnia burza pokazała, że konieczne są dalsze inwestycje w odporność infrastruktury telekomunikacyjnej. Litwa powinna rozwijać system łączności elektronicznej obejmujący cały kraj i przygotowany na sytuacje kryzysowe, tak aby nawet podczas rozległych awarii energetycznych

publicznych mieszkańcy mogli korzystać z podstawowych usług telefonicznych i mobilnych. Z wizytą w Wilnie przebywa przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotyka się dzisiaj z litewskimi przywódcami, a wśród najważniejszych tematów rozmów znalazły się bezpieczeństwo i obronność Europy, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz przyszły wieloletni budżet Unii Europejskiej. Litwa opowiada się za ambitnym unijnym budżetem i deklaruje gotowość do zwiększenia własnego wkładu, a także zaakceptowania pewnych dodatkowych warunków. Obecna propozycja finansowa jest oceniana jako stosunkowo korzystna dla naszego kraju. Wzrasta bowiem finansowanie obszarów szczególnie ważnych dla Litwy, a bezpośrednio dla kraju przewidziano ponad 14 miliardów euro. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone m.in. na likwidację Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej oraz obsługę tranzytu kaliningradzkiego. Wilno zamierza jednak podczas negocjacji zabiegać się o realizację kilku ważnych postulatów. Jednym z nich pozostaje wyrównanie dopłat dla litewskich rolników do poziomu obowiązującego w innych państwach Unii. Litwa podkreśla również potrzebę zapewnienia dodatkowego finansowania dla wschodnich regionów wspólnoty, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z rosyjską agresją. Negocjacje dotyczące przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej mają być intensywnie prowadzone do końca tego roku. Jeżeli państwom członkowskim nie uda się wcześniej osiągnąć porozumienia, sprawa może stać się jednym z kluczowych tematów podczas litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku. Dzisiejsza wizyta Antonio Costy w Wilnie jest więc również okazją do omówienia priorytetów Litwy przed tym ważnym okresem. Niemal połowa mieszkańców Litwy uważa, że pomnik poetki Salomei Nieris przy ulicy Wileńskiej w Wilnie powinien zostać na swoim miejscu. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Baltijostirimej, przeprowadzonego na zlecenie LRT. Za pozostawieniem popiersia odpowiedziało się 45% respondentów, przy czym takie stanowisko częściej zajmują osoby powyżej 50 roku życia. Około 1/4 ankietowanych uważa, że pomnik można byłoby przenieść do muzeum lub w inne miejsce publiczne. Z kolei 6% respondentów opowiada się za jego całkowitym usunięciem bez dalszego eksponowania. Nauczyciel historii Algis Bitautas zwraca uwagę, że wyniki pokazują również różnice pokoleniowe. Starsi mieszkańcy są mniej skłonni do zmiany lokalizacji pomników związanych z kontrowersyjnymi postaciami historycznymi. Spór wokół Salomei Nieris wynika z jej postawy w okresie sowieckim i współpracy z władzami Związku Radzieckiego. Komisja desowietyzacyjna oraz dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy uznali, że obecność pomnika w przestrzeni publicznej narusza przepisy zakazujące propagowania reżimów totalitarnych i autorytarnych. Władze Wilna otrzymały polecenie usunięcia rzeźby. Na razie jednak popiersie pozostaje na swoim miejscu. Decyzja o jego usunięciu została zaskarżona do sądu, w związku z czym cały proces został wstrzymany. Najnowszy sondaż pokazuje natomiast, że kwestia pomnika Salomei Nieris nadal mocno dzieli litewskie społeczeństwo. W najbliższych dniach na Litwie możemy liczyć na więcej słońca i stopniowe ocieplenie, ale dobra pogoda nie utrzyma się przez cały tydzień. Synoptycy zapowiadają, że w weekend nad kraj dotrze niż, który przyniesie więcej chmur, przelotny deszcz, a miejscami również burze. Dzisiaj zacznie umacniać się układ wyższego ciśnienia. Choć chmur będzie sporo, za nich często powinno wyglądać słońce. Na wschodzie kraju miejscami może jeszcze słabo popadać, natomiast zachodnia część Litwy powinna pozostać sucha. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych, a termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Noc z środy na czwartek będzie pogodniejsza i chłodna. Miejscami mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność, a temperatura nad ranem spadnie do 6-11 stopni. W czwartek ponownie przybędzie chmur, ale opadów nie przewiduje się. Zrobi się też nie

Co cieplej, w ciągu dnia temperatura wyniesie od 19 do 24 stopni. Najlepiej zapowiada się piątek. Zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia powinno być sucho. Nocą termometry pokażą od 7 do 12 stopni, natomiast po południu temperatura wzrośnie do 20-25 stopni. Zmiana pogody nadejdzie wraz z weekendem. Od zachodu na Litwę przesunie się nowy niż, dlatego sobota będzie bardziej pochmurna i deszczowa. W wielu regionach prognozowane są przelotne opady. Lokalnie mogą pojawić się również burze. Wzmocni się także wiatr z kierunków południowych. Przed nami więc kilka spokojniejszych i coraz cieplejszych dni, ale planując weekend na świeżym powietrzu, warto już uwzględnić możliwość pogorszenia pogody. Po skutkach sobotniej nawałnicy na Litwie minister rolnictwa Kęstutis Mažeika chce ogłoszenia sytuacji ekstremalnej na poziomie całego państwa. Jak zapowiedział, odpowiedni wniosek zamierza przedstawić podczas posiedzenia rządu. Mimo że od burzy minęło już kilka dni, część mieszkańców i przedsiębiorstw nadal pozostaje bez energii elektrycznej, a rolnicy dopiero podliczają poniesione straty. Zdaniem ministra ogłoszenie sytuacji ekstremalnej w całym kraju pozwoliłoby Litwie m.in. zwrócić się do Komisji Europejskiej o dodatkowe wsparcie finansowe. Miałoby to również znaczenie dla przedsiębiorców i dostawców, którzy z powodu przerw w dostawach energii nie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Chodzi m.in. o producentów, którzy nie mogli na czas dostarczyć swoich produktów do sieci handlowych. Wprowadzenie specjalnego statusu miałoby pomóc uchronić ich przed karami za opóźnienia wynikające ze skutków żywiołu. Obecnie sytuacja ekstremalna została już ogłoszona lokalnie w rejonach Biržańskim, Telšańskim i Onikštyńskim. W pozostałych częściach Litwy nadal trwa usuwanie awarii. Dziesiątki tysięcy klientów operatora ESO wciąż pozostają bez prądu, a mieszkańcom dotkniętym długotrwałymi przerwami w dostawach energii mają zostać wypłacone rekompensaty. Burza spowodowała również poważne problemy z łącznością komórkową, choć operatorzy informują, że większość sieci udało się już przywrócić. Skala sobotniej nawałnicy była wyjątkowo duża. W wielu miejscach powalone zostały drzewa, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. W szczytowym momencie awarie energetyczne dotknęły ponad 268 tysięcy odbiorców. Teraz rząd ma zadecydować, czy rozmiar strat uzasadnia ogłoszenie sytuacji ekstremalnej na terenie całej Litwy. Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostał niespełna tydzień. Tymczasem w litewskich szkołach nadal brakuje prawie 300 nauczycieli różnych specjalności. Z danych służby zatrudnienia wynika, że największe zapotrzebowanie dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich. W 29 samorządach poszukiwanych jest łącznie 118 takich pedagogów. Najwięcej wakatów jest w Klejpedzie – 25, w Kownie – 17, a w rejonie solecznickim brakuje 6 nauczycieli. Najbardziej poszukiwani są obecnie nauczyciele matematyki. Wolnych pozostaje 21 stanowisk oraz języka litewskiego, gdzie brakuje 14 pedagogów. Szkoły szukają również nauczycieli muzyki, historii, fizyki i informatyki. Służba zatrudnienia zwraca uwagę, że zmieniają się także warunki oferowane pedagogom. Coraz częściej szkoły proponują zatrudnienie na część etatu albo przeciwnie, w wymiarze przekraczającym jeden etat. Takie oferty stanowią już około 2/3 wszystkich ogłoszeń skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Problemy kadrowe dotyczą jednak nie tylko tych placówek. W 12 samorządach do obsadzenia pozostaje 49 stanowisk w edukacji przedszkolnej, szczególnie dużo w Wilnie, Kownie i rejonie kowieńskim. 15 samorządów poszukuje także 23 nauczycieli edukacji początkowej. Brakuje również specjalistów pracujących z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Poszukiwanych jest 44 nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 16 pedagogów społecznych oraz 55 asystentów ucznia.
Co ciekawe, jednocześnie w służbie zatrudnienia zarejestrowanych jest prawie 1400 pedagogów poszukujących pracy.

0: Około 600 osób szuka zatrudnienia jako nauczyciele szkół podstawowych i średnich, około 400 w edukacji przedszkolnej, a około 300 w edukacji początkowej. Dane pokazują więc, że problemem pozostaje nie tylko sama liczba pedagogów, ale również dopasowanie ich specjalizacji, miejsca zamieszkania i oczekiwanego wymiaru pracy do konkretnych wakatów. Na kilka dni przed 1 września część litewskich szkół nadal próbuje więc skomplektować pełne zespoły nauczycielskie. Od kilku tygodni mieszkańcy Nowej Wilejki skarżyli się na uciążliwy zapach dobiegający z tymczasowego składowiska odpadów przy ulicy Pramonies. Obawiali się również możliwego wpływu tej działalności na rzekę Wilenkę, pobliskie ujęcie wody, jakość powietrza oraz zdrowie osób mieszkających w sąsiedztwie. Ministerstwo Środowiska przeprowadziło na miejscu kontrolę i zleciło badania. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w rzece nie wykryto zanieczyszczeń, które można byłoby powiązać z działalnością składowiska. Zanieczyszczona woda gromadząca się na terenie obiektu miała być zbierana w specjalnym zbiorniku, a następnie wywożona do oczyszczalni ścieków. Nadal nie ma jednak ostatecznych wyników badań jakości powietrza. Władze Wilna zapowiedziały jednocześnie, że od 31 sierpnia do Nowej Wilejki nie będą już przywożone nowe odpady, a te już zgromadzone mają zostać wywiezione do 3 września. Część strumienia odpadów ma następnie trafić na ulicę Saint-Dielu. Ta decyzja również wywołuje pytania, ponieważ mieszkańcy zwracają uwagę na pobliskie osiedla oraz rzekę Wakę. O wynikach badań, powodach likwidacji składowiska w Nowej Wilejce oraz kontroli nowej lokalizacji rozmawiamy z kanclerzem Ministerstwa Środowiska Władysławem Kondratowiczem. Czy ministerstwo otrzymało może już te rezultaty, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu?
1: No jakby jest, może nie wszystkie badania jeszcze ostateczne, ale tak mniej więcej niektóre badania były potwierdzone. Dotyczy wody w rzece, to jakby tam nie było zauważone jakichś tych nadwyżki zabrudzenia, to jakby tam wszystko jest. Tam niektóre wewnętrzne były, ale jakby tam odpady te, to woda, która była zanieczyszczona, która zbierała się w osobistym rezerwuarze, to ona jest, była wywożona i przekazywana do oczyszczalni ścieków już bezpośrednio, to znaczy nie popadała do systemu ogólnego miasta. Drugie rzeczy, to znaczy powietrze, zanieczyszczenie było jakby w normie, co dotyczy siera, nie? I tak mniej więcej wszystko w wodzie. Rzeka w wodzie też nie miała zanieczyszczenia, które byłoby spowodowane na przykład wyciekam wody, nieoczyszczone wody z tego miejsca, nie?
0: A jeżeli dotyczy analizy powietrza, to czy coś było wskazane w powietrzu, czy nie?
1: Tego nie mamy jeszcze odpowiedzi, nie. Analizy powietrza nie było, odpowiedzi tej nie ma. To, co dotyczy tego, no jasne, wiem, słyszeliśmy, że tam i jakby uczuwaliśmy, że te zapachy są, jest, ale na jakim poziomie teraz, no, faktycznie jeszcze te informacje nie mam. Ale tam może, no to tak, no tak ogólnie.
0: I też właśnie wczoraj władze Wilna zapowiedziały, że od 31 sierpnia nowe odpady już nie będą trafiały do Nowej Wilejki, a wszystkie będą zgromadzone i wywiezione do 3 września. A czy ta właśnie decyzja ma związek z wynikami kontroli, czy ona została podjęta przede wszystkim z powodów organizacyjnych i właśnie po tych wszystkich skargach mieszkańców?
1: Z powodów organizacyjnych, to właśnie, że to było też związane, jakby i za wcześnie były obiecane wyjście z tego miejsca. To znaczy może nie wiem, czy pospieszyła miasto władze co prędzej zrobić, czy później, ale mniej więcej no, to w takim okresie, jaki było od razu mówione, że to maksymalnie nie musi przetrwać niżej 2 miesiące, to mniej więcej w takim okresie, jak my widzimy, ta miejsce już nie będzie eksploatowane. Mam nadzieję, że te daty, że te terminy, które miasta, które ogłosiły, oni będą odpowiadać i tak i będzie, jak oni ogłosili. To znaczy, że jak września całe miejsce będzie czyste od odpadów.
0: Odpady mają teraz trafić na teren przy ulicy Saint-Dielu, który samorząd określa jako niezamieszkany, ale właśnie mieszkańcy zwracają jednak uwagę, że na pobliskie miejscowości, takie jak Baliszkies, Ludwinawas czy Góriali, a nowe osiedla mieszkaniowe oraz rzekę Wakę. A czy przed

0: rozpoczęciem działalności ministerstwo sprawdzi tamtą lokalizację?
1: Każda lokalizacja jest sprawdzana i mnie wydaje się, że tam teraz prowadzi się ta działalność po prostu, że i większa część może tych odpadów będzie na te miejsca przewożone, jak ja mam tę informację. To znaczy nie będzie żadnych tam wykorzystania miejsc, które nie będą odpowiadali normom i które będą na przykład mieć zagrożenie dla mieszkańców czy dla środowiska.
2: O sytuacji wysypiska w Nowej Wilejce rozmawialiśmy z kanclerzem Ministerstwa Środowiska Władysławem Kondratowiczem. Przenosimy się za granicę. Kreml poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin nie spotkał się wczoraj z przebywającym w Moskwie dyrektorem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Ratcliffe'em. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał jedynie, że wizyta szefa CIA była związana z kontaktami między służbami bezpieczeństwa. Nie ujawnił jednak szczegółów prowadzonych rozmów. W mediach pojawiają się różne przypuszczenia dotyczące celu wizyty. Politolog Lina Skojala mówi, że według informacji pochodzących z jego źródeł rozmowy mogły dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych z NATO, a nie bezpośrednio sytuacji w Ukrainie. Jego zdaniem Litwa i pozostałe państwa wschodniej flanki sojuszu powinny postrzegać tę wizytę również jako dodatkowy element odstraszania, sygnał ze strony Waszyngtonu przypominający Moskwie, że NATO pozostaje aktywne i reaguje na zagrożenia. Amerykańskie media informują natomiast, że wojskowy samolot, którym podróżował John Ratcliffe, przyleciał do Moskwy z Rygi. Dokładne okoliczności i agenda wizyty nadal nie są znane. Według pojawiających się doniesień, Stany Zjednoczone miały również zwrócić się do Ukrainy o czasowe wstrzymanie uderzeń na terytorium Rosji na okres pobytu dyrektora CIA w Moskwie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył Ilona Maska Orderem Wolności, poinformowała ukraińska agencja Ukrinform. Odpowiedni dekret został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy. Jak zapisano w dokumencie, amerykański przedsiębiorca, inżynier oraz szef SpaceX i Tesli otrzymał odznaczenie za szczególne osobiste zasługi w ochronie ludzkiego życia i wolności, a także za wkład we wzmacnianie relacji między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W uzasadnieniu decyzji przypominano również o znaczeniu systemu łączności satelitarnej Starlink podczas wojny. W lutym Elon Musk informował, że działania podjęte przez SpaceX w celu uniemożliwienia Rosji nielegalnego korzystania ze Starlinka przyniosły rezultaty. Wołodymyr Zełenski przekazał także, że Ukraina kontynuuje rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące możliwości wykorzystania systemu Starlink na potrzeby ukraińskiej obrony również nad terytorium Rosji. Nie żyje Dolly Parton, legenda amerykańskiej muzyki country. Rodzina artystki poinformowała, że 80-letnia piosenkarka zmarła wczoraj po walce z chorobą nowotworową. Miliony fanów oraz artyści, z którymi współpracowała, wspominają ją nie tylko jako jedną z najważniejszych postaci światowej muzyki, ale również jako osobę pełną empatii, zaangażowaną w działalność społeczną i charytatywną. Kariera Dolly Parton trwała ponad 6 dekad. Artystka napisała ponad 3000 piosenek, w tym takie przeboje jak Jolene czy 9 to 5. Zdobyła 11 nagród Grammy, a na całym świecie sprzedano ponad 100 milionów jej nagrań. Jej twórczość przekroczyła granice muzyki country, a sama Parton stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury popularnej. Piosenkarka przez lata angażowała się także w działalność dobroczynną i społeczną, wspierała m.in. edukację dzieci, a także odpowiadała się za równymi prawami kobiet i osób LGBT. Dla wielu Amerykanów pozostawała symbolem jedności. Jej muzyka i działalność zdobywały uznanie ludzi o bardzo różnych poglądach, pochodzeniu i statusie społecznym. Po informacji o śmierci artystki prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztu w całym kraju na okres tygodnia. Dolly Parton pozostawiła po sobie tysiące utworów i dorobek, który przez dziesięciolecia kształtował amerykańską muzykę country.

0: i kulturę popularną. W dniach 21-23 sierpnia Szumsk po raz kolejny stał się miejscem spotkania młodych Polaków z Litwy. Tegoroczne Polskie Dni Młodzieży KDM odbyły się pod hasłem „W każdym z nas są drzwi do nieba” i połączyły modlitwę oraz duchową refleksję z koncertem, warsztatami, tańcami, zajęciami sportowymi i rozmowami w mniejszych grupach. Przez 3 dni młodzi ludzie mogli nie tylko uczestniczyć w konferencjach Eucharystii i modlitwie uwielbienia, lecz także poznawać rówieśników, rozwijać zainteresowania oraz budować relacje. O atmosferze spotkania, najważniejszych momentach oraz emocjach, które pozostały po jego zakończeniu, porozmawiamy z Anną Borkowską, jedną z organizatorek Polskich Dni Młodzieży KDM w Szumsku. Jakie emocje towarzyszą Ci kilka dni po zakończeniu tegorocznych Polskich Dni Młodzieży KDM w Szumsku?
1: No myślę, że każdy z organizatorów potwierdziłby ten fakt, że być organizatorem to wielka odpowiedzialność na głowie i czuję ogromne zmęczenie, ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, co razem z naszą drużyną zrobiliśmy. Bo mimo to, że na przykład podczas drugiego dnia Polskich Dni Młodzieży w Szumsku nam nie dopisało pogodę i wszyscy uczestnicy razem musieli trzymać namioty, by, jak żartowałam, nie odleciały z Szumsku do Kowalczuk, bo był bardzo silny wiatr, to mimo to, gdy uczestnicy wyjeżdżali, mieli szerokie uśmiechy na twarzy i myślę, że to się liczy. I dlatego to zmęczenie staje się takim przyjemnym.
0: A czy gdy wracasz myślami do całego wydarzenia, to który właśnie moment pojawia się jako pierwszy i dlaczego właśnie on zapadł Ci w pamięć?
1: Myślę, że najbardziej dałoby się wyróżnić uwielbienie, jeszcze tak zwana adoracja, podczas której adorowaliśmy przy Najświętszy Sakrament. W tym momencie działam, jak dużo uczestników przychodzi, każdy ze swoim bólem. Wszyscy mieli możliwość chodzić do spowiedzi, wszyscy mieli możliwość się wypłakać, dużo osób płakało, każdy miał serwetki. I to myślę potwierdza ten fakt, że teraz żyjemy w takim bardzo mocnym napięciu i staramy się uciekać od swoich problemów. I cieszę się, że właśnie podczas KDM-u młodzież mogła zatrzymać się, pomyśleć, porozważać nad swoim życiem. I ten moment naprawdę był bardzo silny. Przyznam, że też sama płakałam. Siedzieliśmy z przyjaciółką przy ołtarzu na podłodze i po prostu, bo jeszcze co dodaje tej takiej emocji, to właśnie te piosenki, rozważania, które jakby nasuwają ci się, nie, porozmyślać nad swoim życiem.
0: A czy też tegoroczna edycja przebiegła zgodnie z planem? Czy może pojawiły się sytuacje, które zaskoczyły organizatorów?
1: Może nie to, co zaskoczyły, ale może nie oczekiwaliśmy, że pogoda będzie aż na tyle ekstremalna. I z tego powodu na przykład niektóre strefy zajęć się nie odbyły, bo miały być na przykład szczelenie z łuków albo tam zajęcia sportowe na boisku, ale tego niestety nie było. Ale później tak sobie pomyślałam, że może i dobrze, bo wtedy jakby więcej uczestników było na innych warsztatach, mieli więcej możliwości wzajemnie się poobcować, powymieniać kontaktami, fajnie spędzić czas.
0: A właśnie mówiąc o warsztatach, które właśnie punkty programu cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników i czy któraś z aktywności okazała się szczególnie udana?
1: Ja sama jako organizatorka jeszcze prowadziłam warsztat muzyczny i podczas tego warsztatu napisaliśmy piosenkę o KDM-ie. Otrzymałam bardzo dużo ładnych słów w swój adres, wiele feedbacku, więc myślę, że ten proces był udany, bo jakby jedne to jest, bo często widzimy na przykład tam warsztaty z emisji głosu, nie? A tutaj było całkiem odwrotne, czyli jak napisać taką piosenkę, można było się dotulić do aparatury, to było dla nich całkiem nowe doświadczenie. Także wielkim zainteresowaniem kawał uczestników warsztat, który się nazywał Malowanie z Duchem Świętym, czyli uczestnicy wylosowywali kartki, na których były napisane urywki z Pisma Świętego, czy tam jakieś zdanie. I te zdanie dyktowało, co mają namalować i powstały naprawdę bardzo ładne obrazy. Były to takie twórcze bardzo warsztaty w tym roku, bo na przykład mieliśmy plecienie różańców. To też jakby spleci różańce, na których później się modlili. To bardzo się cieszę, że to podeszliśmy do tego z takiej strony twórczej.
0: A jak właśnie młodzież zareagowała na tegoroczne hasło „W każdym z nas są drzwi do nieba”? Czy podczas rozmów i spotkań było widać, że uczestnicy odnieśli je do własnego życia?
1: Myślę, że tak, ponieważ gdy rozmawialiśmy między sobą, bardzo często jakby staraliśmy się dojść do jakiegoś wniosku, to co jest tym takim kluczem, żeby te drzwi do nieba otworzyć, nie? Jak otworzyć się na Boga, jak otworzyć się na innych ludzi. I na przykład, gdy pisaliśmy piosenkę o KDM-ie na warsztacie muzycznym, to doszliśmy do wniosku, że takim kluczem jest miłość. Ale wiele jest innych niewartości, które mogą posłużyć i być takim kluczem. Ale ja akurat, ile gadałam z uczestnikami, to najczęściej padła taka myśl, że miłość jest właśnie tym kluczem do nieba.
0: Jak wyglądała atmosfera podczas tego wydarzenia? Czy był moment, w którym poczułaś, że między uczestnikami rzeczywiście powstała wspólnota?
1: Tak, to się mocno czuło, ponieważ w tym roku jakby mieliśmy trochę mniej uczestników niż zwykle, ale jak to się mówi, liczy się jakość, a nie ilość. I z tego powodu, że uczestników było mniej, mogliśmy jakby zwrócić uwagę, dać uwagę dla prawie co dla każdego uczestnika, zobaczyć, porozmawiać z każdym uczestnikiem i myślę, że to było bardzo wartościowe. Szczególny moment, w którym ta wspólnota się przejawiła, to gdy właśnie była wichura, deszcz i wiatr, trzymaliśmy te namioty, nie? Bo to było tak, że najpierw trzymali chłopacy namioty, dziewczyny pojadły, później dziewczyny trzymają namiot, chłopacy jedzą. No i naprawdę, ale to nie było tak, że z takim jakimś przerażeniem, tylko że na odwrót, z taką miłością do bliźniego i z taką, nie wiem, pomocą, z takim szacunkiem do innej osoby. Naprawdę, no czuło się to, że fajnie im tam było być.
0: O Polskich Dniach Młodzieży KDM w Szumsku rozmawialiśmy z jedną z organizatorek, Anną Borkowską. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Sandra, Aleksander oraz Maria przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.